Radio Polonia, Polonia Wiedeń. I tym, co dopiero wstali, przypominam, że jak każdy wtorek od 7 do 9 słuchacie Radio Polonia Wiedeń na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.